Chalna kim krista kanei to si kazai ze lang joy zaire moe sak ani leile van siam tu ti en kan hun chunjamang ol lumoi.